tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Himmel, Jadwiga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem, że to to.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Stany Zjednoczone przeprowadziły atak na dwie irańskie wyrzutnie rakietowe na wyspie Larak, co stanowi pierwszą taką operację po niemal miesięcznej przerwie. Atak spowodował śmierć i obrażenia wśród żołnierzy oraz cywilów. Teheran zapowiedział odwet na działania wojsk amerykańskich. Wojna na Bliskim Wschodzie trwa nadal, a brak rezultatów negocjacji skutkuje zablokowaniem cieśniny Ormus i utrudnieniami w żegludze morskiej. Niezidentyfikowany obiekt powietrzny naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, zbliżając się do regionu Naddniestrza od strony Ukrainy. Ministerstwo Obrony Mołdawii poinformowało, że maszyna opuściła kraj po kilku minutach, jednak władze podniosły poziom gotowości na zagrożenia z powietrza. Prezydent Maia Sandu oraz minister obrony Anatolie Nosati zapowiedzieli inwestycje i modernizację systemu obrony powietrznej, wskazując na około 70 takich incydentów od początku wojny w Ukrainie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy i w centrum kraju, w tym w Gdańsku, Warszawie oraz Suwałkach, notujemy intensywne opady przy temperaturze od 13 do 15 stopni Celsjusza. Warunki są nieco lepsze na zachodzie i południowym zachodzie. W Szczecinie jest sucho i ciepło, blisko 18 stopni, natomiast we Wrocławiu również nie mamy opadów. W Krakowie oraz Gorzowie odnotowujemy jedynie lekki deszcz. W całym kraju wieje słaby wiatr, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali.

dobry. Ja już zdążyłem się oparzyć i oblać pierwszą poranną kawą. Nie wiem jak u was, mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Na pewno będzie dobrze muzycznie. O poranku w moje Radio 24. Maciek Chorzowski, dzień dobry, dzień dobry.

Czasami zamiast kawy wystarczy spojrzeć na błękitne niebo za oknem. Albo na rachunek za prąd, jak się używa 3 czajników i ekspresu. Okazuje się, że słońce, kwiaty za oknem, niebieskie niebo, trochę słońca, śpiewające ptaki działają także pobudzająco. Przynajmniej na mnie. Ale kawy nie odpuszczę. A jak tam u was? Podzielcie się na Facebooku Moje Radio 24.

0: 60 do Dobki Cikoczowa. Na drodze ekspresowej S1 w miejscowości Zwardoń obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o masie powyżej 7,5 ton ze względu na zamknięcie tuneli po stronie słowackiej. Na autostradzie A4 między węzłami Krzyżowa i Bolesławiec w kierunku Jędrzychik obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu uszkodzeń nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: вещи забил.
1: To moje Radio 24. Codziennie o 11:00 odpalamy godzinę pełną klasycznych hitów. Numery, które znasz od lat i które dalej robią robotę. Zapraszam punktualnie o 11:00.

próby bycia baristą we własnej kuchni. No, kończy to się różnie. U mnie najczęściej kończy się zupełnie niepijalnym eksperymentem, ale swoją drogą podziwiam tych, którzy dolewają sojowe mleko albo jakieś inne zbożowe mleko. No jeszcze może płatków kukurydzianych dosypać. I nie dla mnie takie eksperymenty. Pozostańmy bez eksperymentów. Przy dobrej muzyce w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski, w tym w Gdańsku, Warszawie i Suwałkach, występuje obecnie intensywny deszcz przy temperaturach od 13 do 15 stopni Celsjusza. W Poznaniu oraz Gorzowie opady są słabsze. Z kolei na zachodzie kraju, w Szczecinie i Wrocławiu, panuje sucha pogoda. Na południu Polski, w Krakowie, mamy lekki deszcz, natomiast w Rzeszowie opady są intensywne.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, aż padł na ton.
2: Rok, godzina.
7: Mój ten

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Międzynarodowy Komitet Olimpijski monitoruje działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu Radosława Piesiewicza i zaproponował 3 możliwe rozwiązania sytuacji. Wiceprezes PKOL informuje, że brak samodzielnych działań Komitetu może skutkować zawieszeniem członkostwa Polski w MKOL oraz wykluczeniem polskich sportowców z igrzysk. Prezes PKOL został tymczasowo aresztowany w związku z zarzutami dotyczącymi afery Zonda Krypto, a śledztwo obejmuje podejrzenia o płatną protekcję i przyjmowanie korzyści. W wiadomościach zagranicznych armia amerykańska uderzyła w 2 irańskie wyrzutnie rakietowe na wyspie Lak po miesięcznej przerwie w działaniach. W wyniku ataku zginęli i zostali ranni żołnierze oraz cywile. Iran przeprowadził odwet na amerykańskie bazy w regionie. Dotychczasowe działania wojenne spowodowały śmierć tysięcy osób i zamknięcie cieśniny Ormuz, co wpłynęło na transport ropy naftowej. Mimo deklaracji o usunięciu min z cieśniny Ormuz, żegluga pozostaje niebezpieczna z powodu ostrzałów statków. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w wielu regionach Polski, w tym w Gdańsku i Warszawie, występują intensywne opady deszczu przy temperaturze 15 stopni Celsjusza. W Szczecinie panuje sucha aura i odnotowano 18 stopni. Na południu i wschodnim krańcu kraju w Rzeszowie oraz Suwałkach również padają intensywne deszcze, natomiast w Krakowie opady są lekkie. We Wrocławiu jest sucho, a w Poznaniu występuje deszcz przy temperaturze 15 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1014 hektopaskali.

Słuchasz moje Radio 24, minęła godzina 7, ja jestem z wami do 10 i do 10 naprawdę solidna porcja energetycznej muzyki na dobry początek dnia.

Jeśli przez ostatnie 2 miesiące twoja poranna trasa do pracy była całkiem przyjemna, mamy wiadomość. Właśnie się skończyło. Szkoły ruszyły, ulice znowu są pełne, a dojazd magicznym sposobem stał się dłuższy. Nie mamy wpływu na korki, ale możemy przynajmniej zadbać o to, czego słuchasz po drodze. Moje Radio 24. Dobrej drogi i spokojnego poranka.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa, trwające remonty powodują zakaz ruchu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 ton w kierunku Korczowej. Pojazdy te zostaną skierowane na objazd przez drogę krajową 77 oraz drogę krajową 94. Na drodze ekspresowej S7 na obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta występują miejscowe zwężenia pasa ruchu w kierunkach Gdańska oraz Szczecina. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Krzyżowa a węzłem Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę w kierunku Jędrzychowic. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni.

A może wy tak dzisiaj bez śniadania? To zupełnie tak jak ja. Zdarza mi się złapać coś po drodze, jak to się mówi, na mieście. Albo w takiej restauracji z łukami, albo na stacji benzynowej, albo w lokalnym sklepiku jakąś słodką bułkę. Czy to jest zdrowe? Nie wiem, ale jeżeli nie zdążycie zjeść w domu, śniadanie polecam. To dobry pomysł. Śniadanie jednak jest ważne.

poważne, poranne pytanie. Która to jest lewa noga? O tym, czy wstałeś lewą nogą, czy może oboma naraz, a może obie dzisiaj są lewe, najczęściej nie myślimy. Staram się wstawać tą prawą nogą, ale czasami wychodzi to średnio. A jak u was?

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski, w tym w Gdańsku, Warszawie oraz Suwałkach i Rzeszowie, występuje intensywny deszcz przy temperaturze od 13 do 15 stopni Celsjusza. W Krakowie i Gorzowie opady są słabsze. Warunki są lepsze na zachodzie kraju. We Wrocławiu jest sucho przy 15 stopniach, a w Szczecinie panuje sucha pogoda i temperatura sięga 18 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Międzynarodowy Komitet Olimpijski monitoruje działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu Radosława Piesiewicza i zaproponował 3 możliwe rozwiązania sytuacji. Wiceprezes PKOL informuje, że brak samodzielnych działań komitetu może skutkować zawieszeniem członkostwa Polski w MKOL oraz wykluczeniem polskich sportowców z igrzysk. Prezes PKOL został tymczasowo aresztowany w związku z zarzutami dotyczącymi afery Zonda Krypto, a śledztwo obejmuje podejrzenia o płatną protekcję i przyjmowanie korzyści. W wiadomościach zagranicznych armia amerykańska uderzyła w 2 irańskie wyrzutnie rakietowe na wyspie Lak po miesięcznej przerwie w działaniach. W wyniku ataku zginęli i zostali ranni żołnierze oraz cywile. Iran przeprowadził odwet na amerykańskie bazy w regionie. Dotychczasowe działania wojenne spowodowały śmierć tysięcy osób i zamknięcie cieśniny Ormuz, co wpłynęło na transport ropy naftowej. Mimo deklaracji o usunięciu min z cieśniny Ormuz, żegluga pozostaje niebezpieczna z powodu ostrzałów statków. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na zachodzie kraju, w Szczecinie, panuje sucha pogoda przy temperaturze 18 stopni Celsjusza, natomiast we Wrocławiu termometry wskazują 15 stopni. W pozostałych regionach występuje opad. W Warszawie temperatura wynosi 16 stopni, a w Rzeszowie 17. W Gdańsku, Suwałkach i Krakowie odnotowano 15 stopni Celsjusza, natomiast w Gorzowie termometry wskazują 14 stopni.

tu moje Radio 24, minęła godzina 8. No, mam nadzieję, że już jesteście w drodze do pracy, bo jeżeli nie, no to może być spóźnionko. Aha, i zazdroszczę tym, którzy dzisiaj do pracy iść nie muszą.

Zdarza się nami tak, że wstajemy z rana, tak jak dzisiaj, a tutaj nie ma w domu chleba, ani bułki, ani okruszka nie ma niczego. Szczęśliwi ci, którzy mają lokalny sklepik pod blokiem czy zaraz obok domu. Tacy mają łatwiej. A zasuwanie z samego rana do supermarketu mnie by się chyba nie chciało. Poza tym biały chleb ponoć niezdrowy i tu

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku Krzyżowa, Jadwisin, utrudnienia w ruchu spowodowane są koszeniem pasa rozdziału. W kierunku Wrocławia występuje zwężenie lewostronnego pasa ruchu szybkiego, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Na drodze ekspresowej IS-1 w okolicach Lędzin trwa demontaż bramownic Via Toll, co

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Wrzesień oznacza powrót do normalnego rytmu. Szkoła, praca, obowiązki, kalendarze znowu zaczynają się zapełniać i nagle okazuje się, że wakacyjne zrobię to później właśnie zmieniło się w trzeba zrobić to dzisiaj. Ale wszystko po kolei. Najpierw poranek, dobra kawa, dobra muzyka. Resztą zajmiemy się później. To jest moje Radio 24.

Jadąc do pracy, nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że działają automaty i mogą, jak będzie się im chciało, spowodować coś, co nazywa się zielona fala. Fala zielonych świateł po drodze do pracy. Tego wszystkim nam życzę.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 15 do 18 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, występuje intensywny deszcz, podczas gdy w Szczecinie jest sucho i wieje umiarkowany wiatr. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, pada, natomiast we Wrocławiu warunki są suche. Na południu oraz wschodniej części Polski, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, utrzymują się opady deszczu o różnym natężeniu. Ciśnienie baryczne w całym kraju wynosi 1014 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Na Litwie i w Czechach doszło do niepokojących incydentów przed siedzibami firm wspierających militarnie Ukrainę. Przed budynkami umieszczono wieńce pogrzebowe z czarno-białymi portretami dyrektorów tych przedsiębiorstw. Na Litwie policja zatrzymała obywatela Ukrainy, który jest podejrzany o dostarczenie wieńców na zlecenie obywatela Białorusi. Podobny incydent odnotowano w czeskiej firmie zbrojeniowej. W odpowiedzi na te działania litewskie władze zwiększyły środki bezpieczeństwa w kluczowych obiektach infrastrukturalnych i wprowadziły stan pełnej mobilizacji służb. W prezydenckiej rezydencji w Juracie odbyła się pierwsza edycja wydarzenia Przyszłość.pl, zorganizowana przez Karola Nawrockiego. Wydarzenie zgromadziło około 800 uczestników i oferowało koncerty, panele dyskusyjne oraz aktywności sportowe. Uczestnicy otrzymali zapewniony darmowy nocleg oraz transport katamaranami. Prezydent wraz z żoną aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu, biorąc udział w rozmowach oraz biegach wspólnie z gośćmi. Oprócz atrakcji artystycznych i sportowych odbyły się debaty eksperckie, spotników z młodzieżą polonijną oraz gra strategiczna. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano słaby wiatr, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskale. Na północy i zachodzie Polski, w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Gorzowa, występują opady deszczu przy temperaturach od 16 do 18 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach kraju, w tym w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie, panuje pogoda sucha, a termometry wskazują wartości od 18 do 20 stopni Celsjusza.

0: kawa już wypita, to może weź swój telefon komórkowy i tak znienacka napisz komuś rano miłego SMS-a. Bez powodu zupełnie. Uwierz mi, że to naprawdę potrafi zrobić komuś dzień. A kosztuje tylko chwilę.
1: Raz, dwa, trzy!

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku Krzyżowa, Jadwisin, utrudnienia w ruchu spowodowane są koszeniem pasa rozdziału. W kierunku Wrocławia występuje zwężenie lewostronnego pasa ruchu szybkiego, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Na drodze ekspresowej IS-1 w okolicach Lędzin trwa demontaż bramownic Viatol, co powoduje czasowe zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Tychowa lub Pyrzyc. Dodatkowo na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Krzyżowa a węzłem Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na wybrzuszenie nawierzchni w kierunku Jędrzychowic. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.
2: Being used,

Od 11 do 12 największe światowe rockowe przeboje. Power godzina w moje radio 24. Włącz koniecznie.

teraz coś dla takich cwaniaków, którzy, ponieważ mają tendencję do spóźniania się, to przestawiają sobie zegarek w aucie o 10 minut do przodu. Właśnie po to, żeby się nie spóźnić. Tylko jest problem. To tak nie działa, bo skoro sam przestawiłem ten zegarek, to wiem, że mam jeszcze 10 minut zapasu, którego i tak zawsze zabraknie.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 17 do 18 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju oraz na południu panuje sucha aura. W Warszawie i Krakowie termometry wskazują 19 stopni, natomiast w Rzeszowie odnotowano 20 stopni Celsjusza. Na zachodzie, w Gorzowie, jest nieco chłodniej, gdzie temperatura wynosi 16 stopni przy lekkim deszczu. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Na Litwie i w Czechach doszło do niepokojących incydentów przed siedzibami firm wspierających militarnie Ukrainę. Przed budynkami umieszczono wieńce pogrzebowe z czarno-białymi portretami dyrektorów tych przedsiębiorstw. Na Litwie policja zatrzymała obywatela Ukrainy, który jest podejrzany o dostarczenie wieńców na zlecenie obywatela Białorusi. Podobny incydent odnotowano w czeskiej firmie zbrojeniowej. W odpowiedzi na te działania litewskie władze zwiększyły środki bezpieczeństwa w kluczowych obiektach infrastrukturalnych i wprowadziły stan pełnej mobilizacji służb. W prezydenckiej rezydencji w Juracie odbyła się pierwsza edycja wydarzenia Przyszłość.pl, zorganizowana przez Karola Nawrockiego. Wydarzenie zgromadziło około 800 uczestników i oferowało koncerty, panele dyskusyjne oraz aktywności sportowe. Uczestnicy otrzymali zapewniony darmowy nocleg oraz transport katamaranami. Prezydent wraz z żoną aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu, biorąc udział w rozmowach oraz biegach wspólnie z gośćmi. Oprócz atrakcji artystycznych i sportowych odbyły się debaty eksperckie, spotników z młodzieżą polonijną oraz gra strategiczna. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 19 do 20 stopni Celsjusza, przy czym występują opady deszczu. Warunki są znacznie lepsze w centrum Polski. W Warszawie odnotowujemy 22 stopnie, a w Poznaniu 20 stopni. W obu tych miastach jest sucho i wieje słaby wiatr. Na południu kraju panują podobne warunki. W Krakowie termometry wskazują 21 stopni Celsjusza, natomiast w Rzeszowie temperatura osiąga 23 stopnie. W zachodniej części kraju, w Gorzowie, jest chłodniej. Odnotowano 16 stopni Celsjusza oraz lekki deszcz. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskalów.

słuchasz nas w pracy, pokaż nam swoje stanowisko dowodzenia. Wrzuć fotkę, oznacz nas na Instagramie, a my pozdrowimy Cię na antenie. Moje Radio 24, jesteśmy w kontakcie.

0: Państwu życia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.

Podobno po urlopie człowiek wraca wypoczęty, pełen energii i gotowy do pracy. Podobno, bo nie ja. My wolimy nie ryzykować i po prostu włączamy dobrą muzykę. Zostań z Moje Radio 24.

Masz kogoś do pozdrowienia, a może po prostu wkurza cię to, co leci w tradycyjnych stacjach? Wejdź na moje radio24.pl, znajdź swój ulubiony kawałek w naszej wyszukiwarce, dopisz kilka słów od siebie i czekaj na swój slot. Gramy wasze requesty codziennie od 13 do 16.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Masz dość przypadkowej muzyki w ciągu dnia? Weź sprawy w swoje ręce. Od 13 do 16 w moim Radiu 24 gramy to, co sami zlecicie przez naszą stronę. Czysty wybór, szybkie wyszukiwanie i miejsce na twoje pozdrowienia. Sprawdź to już teraz na mojeradio24.pl.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Mateusz Morawiecki zadeklarował poparcie dla pełnego wyjaśnienia afery Zonda Krypto. Klub Parlamentarny Rozwój Plus zamierza złożyć w Sejmie projekt dotyczący powołania Komisji Śledczej, DES. Tej sprawy były premier zasugerował, że służby wiedziały o nieprawidłowościach, lecz nie ostrzegły obywateli. Morawiecki podkreślił jednocześnie, że sam ostrzegał przed ryzykiem związanym z giełdą Zonda Krypto i zapewnił, że nie ma sobie nic do zarzucenia w kwestii własnych kontaktów z osobami powiązanymi z aferą. Upadek giełdy spowodował straty przekraczające 350 milionów złotych dla kilku tysięcy Polaków. W innych wiadomościach. Na drodze ekspresowej S8 doszło do tragicznego wypadku, podczas którego wymiany koła na poboczu pojazd został uderzony przez ciężarówkę. W innym miejscu doszło do zdarzenia, w którym dwa pociągi znalazły się na jednym torze. W Głogowie Małopolskim doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęły dwie osoby. Miejsce to znajduje się 60 metrów od katastrofy kolejowej. Nad Bałtykiem śmierć poniósł 17-letni Polak. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju oraz w Gorzowie występują opady deszczu przy temperaturach od 16 do 20 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach panuje sucha pogoda. W Warszawie termometry wskazują 22 stopnie, w Krakowie 21, a w Rzeszowie 23 stopnie Celsjusza. W Poznaniu, Wrocławiu i Suwałkach temperatura wynosi od 19 do 20 stopni. W całym kraju odnotowujemy słaby wiatr.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Ministerstwo zapowiedziało usprawnienia systemu alertów RSSB, które mają zostać wdrożone do końca bieżącego roku. Nowe rozwiązania obejmują aplikację mobilną, system self-broadcastingu oraz możliwość zdalnego uruchamiania syren alarmowych. W ubiegłą niedzielę w województwie lubelskim wystąpiły problemy techniczne, przez co część mieszkańców otrzymała jedynie drugą wiadomość o zakończeniu zagrożenia po krótkotrwałym niebezpieczeństwie. Służby zakończyły akcję gaśniczą w budynku, w którym wybuchł pożar na 10 piętrze. Kłęby czarnego dymu wzbudziły niepokój sąsiadów. W mieszkaniu odnaleziono częściowo zwęglone zwłoki kobiety. Jej tożsamość jest obecnie ustalana przez odpowiednie służby. Z budynku ewakuowano około 30 osób. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, występuje opad deszczu przy temperaturach od 19 do 21 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju panin. W Warszawie i Poznaniu panuje sucha pogoda z temperaturami sięgającymi 24 stopni. Najcieplejsze warunki odnotowujemy na południu. W Krakowie termometr wskazuje 25 stopni, a w Rzeszowie 26 stopni Celsjusza.

Minęło południe, słuchasz moje Radio 24. No nie będzie ani prognozy pogody dla rybaków, ani stanu Bugu na jakimś tam wodowskazie. Będzie za to godzina tylko i wyłącznie polskich przebojów. Zapraszam serdecznie.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady Warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula Grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok Kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już trzecia świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku Warecko-Magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejscowości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj, między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem, widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu wielkiej puszczy.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Check this out.
1: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
2: Więc Lucyfer rzekł do mnie:

chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem ludzką.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 24. Policja zatrzymała kobietę z Łodzi, oskarżoną o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad 5-miesięcznym synem, który trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami kończyn. Zgłoszenie o przestępstwie wpłynęło od znajomej matki dziecka, która powiadomiła służby. Funkcjonariusze zatrzymali kobietę w szpitalu oraz jej konkubenta, na którego wydano list gończy. W kolejnych wiadomościach. Minister zapowiedział, że system alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa będzie usprawniany i do końca roku mają zostać wdrożone nowe rozwiązania. Rząd pracuje nad aplikacją, systemem self-broadcastingu oraz możliwością zdalnego uruchamiania syren alarmowych. Nowe rozwiązania mają zapobiegać błędom technicznym, które wystąpiły w województwie lubelskim, gdzie część mieszkańców otrzymała tylko drugą wiadomość o zakończeniu zagrożenia z powodu krótkotrwałego niebezpieczeństwa. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, występują opady deszczu przy temperaturze około 20 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometry wskazują 26 stopni. Z kolei południe Polski jest cieplejsze. W Krakowie odnotowujemy 26 stopni, natomiast w Rzeszowie temperatura sięga 27 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1013 hektopaskali.

24. Tu moje Radio 24, minęła godzina 13. Niektórzy powiedzieliby, że można już odwiedzić sklep z wyrobami, tymi z procentami. Nie polecam jednak o tej porze. Polecam jednak, żebyście sobie zapisali numer 22 602 0068. Zadzwońcie, nagrajcie swoje pozdrowienia i wybierzcie piosenkę. No, a ja już zadbam o to, żeby jak najszybciej pojawiła się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam do 16.

Codziennie od 22 nie gadamy, tylko gramy. I to gramy mocno. Rok, godzina. Zapraszam serdecznie. My nie gadamy, gadał będzie trochę chyba Skiba, tylko jeśli już, no bo on właściwie to nie śpiewał, tylko gadał. Co i Kazikowi się zdarzało. I Big Cyca, i Kult usłyszycie na pewno. Zapraszam na 22.

0: rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Wrzesień coraz bliżej, wracają szkoły, korki i pytanie, jakim cudem rano znowu trzeba gdzieś jechać. Na szczęście w moim Radio 24 wszystko działa po staremu.

Urlop minął szybciej niż weekend, a do następnego zostało jakieś 350 dni. Spokojnie, nie panikuj. Zamiast udawać, że bardzo intensywnie pracujesz w arkuszu kalkulacyjnym, wejdź na naszą stronę www i zamów sobie kawałek, który przypomni ci o wakacjach. Od 13 do 16. Robimy tu opcję all inclusive na życzenie.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Nie lubisz gadać do telefonu? My to rozumiemy. Dlatego zamiast dzwonić na naszą taśmę pod 22 602 0068, możesz po prostu wejść na moje radio24.pl i kliknąć to, co chcesz usłyszeć. Ty zamawiasz, my gramy. Twoje dedykacje, pozdrowienia i muzyczne życzenia codziennie od 13 do 16 w moim Radiu 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 24. Policja zatrzymała kobietę z Łodzi, oskarżoną o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad 5-miesięcznym synem, który trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami kończyn. Zgłoszenie o przestępstwie wpłynęło od znajomej matki dziecka, która powiadomiła służby. Funkcjonariusze zatrzymali kobietę w szpitalu oraz jej konkubenta, na którego wydano list gończy. W kolejnych wiadomościach. Minister zapowiedział, że system alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa będzie usprawniany i do końca roku mają zostać wdrożone nowe rozwiązania. Rząd pracuje nad aplikacją, systemem self-broadcastingu oraz możliwością zdalnego uruchamiania syren alarmowych. Nowe rozwiązania mają zapobiegać błędom technicznym, które wystąpiły w województwie lubelskim, gdzie część mieszkańców otrzymała tylko drugą wiadomość o zakończeniu zagrożenia z powodu krótkotrwałego niebezpieczeństwa. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodniej części Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występują opady deszczu przy temperaturach od 19 do 22 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju panuje sucha pogoda. W Warszawie termometry wskazują 27 stopni, a w Poznaniu 22 stopnie. Na południu i wschodzie Polski warunki są suche i cieplejsze. W Krakowie odnotowujemy 28 stopni Celsjusza, natomiast w Rzeszowie temperatura sięga 29 stopni. W Suwałkach aktualna temperatura wynosi 24 stopnie.

Tu moje Radio 24. Minęła 14. Przypominam, że cały czas trwa nasz blog, w którym możecie decydować, jaka muzyka pojawi się w ciągu najbliższej godziny. No i tej następnej też. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068. Zapraszam i zachęcam.

Codziennie od 7 do 9 po południu zawieramy Was w muzyczną oraz słowną podróż nad Mazowszem. Małe miejscowości, te trochę większe i całkiem spore miasta. Z perspektywy drona, z historią, z ciekawostkami, z legendami. Włącz, posłuchaj, zostań z nami.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.

0: novi Hemelja Dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Siedzisz w pracy i nie możesz rozmawiać przez telefon. Spokojnie, nikt nie musi wiedzieć. Wejdź po cichu na moje radio 24.pl, znajdź piosenkę dla ekipy z biura, dodaj parę słów pozdrowień i kliknij wybierz. Za chwilę poleci na antenie. Pasmo życzeń codziennie od 13 do 16. Steruj nami prosto z przeglądarki albo z telefonu.

0: życia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Co godzinę mamy dla Was specjalne sloty życzeniowe. Co zagra? To zależy tylko od Was. Dzwońcie na 22 602 0068 albo korzystajcie z nowej wyszukiwarki na naszej stronie mojeradio24.pl. Wejdź, wpisz tytuł, dodaj dedykację i słuchaj mojego Radia 24 od poniedziałku do soboty.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Sytuacja powodziowa w Nepalu przybiera na sile i staje się dramatyczna. Lawinowo rośnie liczba ofiar, a wielka woda zmieła osady mieszkalne. Służby alarmują o wystąpieniu nowego zagrożenia w postaci tzw. śródlądowych tsunami, co może oznaczać kolejne uderzenia żywiołu w najbliższym czasie. Ocalałym udało się przekazać poruszające relacje z miejsca kataklizmu, a eksperci dokonują aktualizacji ustaleń po uderzeniu wody. W kraju do Sądu Okręgowego w Koszalinie skierowano akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi Wef, podejrzanemu o planowanie ataku terrorystycznego na jarmarku świątecznym. Miejscowość według prokuratury mężczyzna zbierał informacje, poszukiwał instrukcji dotyczących wytwarzania materiałów wybuchowych oraz dążył do rekrutacji innych osób do organizacji terrorystycznej. Zatrzymanie Mateusza w Okan dokonano 30 listopada ubiegłego roku przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a od tego czasu podejrzany przebywa w areszcie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, występują opady deszczu przy temperaturach odpowiednio 24 i 22 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, Panin. W Warszawie termometry wskazują 27 stopni, natomiast w Poznaniu jest 22 stopnie. Na południu Polski panuje upalna aura. W Krakowie oraz w Rzeszowie temperatura sięga 30 stopni Celsjusza. W zachodniej części kraju, w Gorzowie, odnotowujemy lekki deszcz przy 18 stopniach Celsjusza.

Masz dwie drogi. Albo wykręcasz 22 602 0068 i nagrywasz się na nasz sekretariat, albo wchodzisz na stronę mojeradio24.pl i wyklikujesz kawałek w minutę. Efekt od poniedziałku do soboty między 13 a 16 to ty decydujesz, co zagra w moim Radiu 24. Wpadaj na stronę i przejmij antenę.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Między 13 a 16 oddajemy Ci pełną kontrolę nad konsoletą. Wchodzisz na moje radio24.pl, szukasz ulubionego utworu i gotowe. Wpada prosto do naszej kolejki. Dodaj do tego parę słów dla bliskich albo ekipy z pracy. Zobacz, jakie proste to jest na naszej stronie.

od 11 do 12 w moje Radio 24 gramy naprawdę mega stadionowe hity. Choć nie tylko. Najwięksi artyści popu i rocka z całego świata. Włącz koniecznie o 11.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najnowsze informacje w serwisie Moje Radio 24. Prokuratura postawiła zarzuty 20-letniemu mężczyźnie, który potrącił 15-letniego chłopca w miejscowości Zadrusz. Podejrzany został oskarżony o spowodowanie wypadku z ciężkimi obrażeniami oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia czynu, w związku z czym prokuratura zamierza wystąpić z wnioskiem o jego trzymanie w areszcie tymczasowym przez 3 miesiące. Policja zatrzymała sprawcę po tym, gdy koledzy mężczyzny rozpoznali jego samochód na nagraniu udostępnionym przez służby. W wiadomościach zagranicznych. Lawinowo rośnie liczba ofiar powodzi w Nepalu. W regionie doszło do zjawiska określanego jako śródlądowe tsunami, a specjaliści ostrzegają przed kolejnymi uderzeniami żywiołu. Wielka woda zmieła całe osady, pozostawiając ocalałych w dramatycznej sytuacji. Służby otrzymują nowe doniesienia dotyczące przebiegu powodzi oraz skali zniszczeń po uderzeniu żywiołu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 23 do 24 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, panuje sucha pogoda, a termometry wskazują wartości od 22 do 26 stopni. Najwyższe temperatury odnotowano na południu. W Krakowie mamy 28 stopni, a w Rzeszowie aż 31. W pozostałych regionach kraju temperatura oscyluje między 20 a 25 stopniami.

Moje Radio 24, cały czas gramy, nie przestajemy. Minęła 16, tak więc niektórzy z was pewnie niedługo będą wsiadać do samochodu i ruszać w drogę. A ja postaram się, żeby muzyka nie pozwoliła wam zasnąć za kółkiem.

Każda piosenka to wspomnienia. Podziel się swoim na naszym profilu. Najciekawsze historie opowiemy na antenie. Moje Radio 24. Gramy Wasze życie.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Zabrza demontaż bramownic viaTOLL powoduje czasowe zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Krakowa i Wrocławia. Na drodze ekspresowej S5 na odcinku między Mopfolwark a węzłem Wrocław Północ trwają prace koszenia pasa drogowego po obu stronach. Na autostradzie A18 w okolicach węzła Olszyna ze względu na kontrole graniczne i zwężenie jezdni obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

powakacyjna rzeczywistość ma jedną zaletę. Znowu można narzekać, że szybko robi się ciemno. No cóż, jako społeczeństwo my bardzo lubimy narzekać. Mamy to chyba w DNA. Ale zanim zaczniemy, jeszcze trochę lata i dużo dobrej muzyki. Słuchasz Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najnowsze informacje w serwisie Moje Radio 24. Prokuratura postawiła zarzuty 20-letniemu mężczyźnie, który potrącił 15-letniego chłopca w miejscowości Zadrusz. Podejrzany został oskarżony o spowodowanie wypadku z ciężkimi obrażeniami oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia czynu, w związku z czym prokuratura zamierza wystąpić z wnioskiem o jego trzymanie w areszcie tymczasowym przez 3 miesiące. Policja zatrzymała sprawcę po tym, gdy koledzy mężczyzny rozpoznali jego samochód na nagraniu udostępnionym przez służby. W wiadomościach zagranicznych. Lawinowo rośnie liczba ofiar powodzi w Nepalu. W regionie doszło do zjawiska określanego jako śródlądowe tsunami, a specjaliści ostrzegają przed kolejnymi uderzeniami żywiołu. Wielka woda zmieła całe osady, pozostawiając ocalałych w dramatycznej sytuacji. Służby otrzymują nowe doniesienia dotyczące przebiegu powodzi oraz skali zniszczeń po uderzeniu żywiołu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku oraz Szczecinie, występują opady deszczu przy temperaturze około 25 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, panuje sucha pogoda z temperaturą 22 stopni Celsjusza. Z kolei na południu odnotowujemy cieplejsze warunki. W Krakowie termometry wskazują 27 stopni, a w Rzeszowie aż 31 stopni Celsjusza.

No, minęła piąta. Anglicy powiedzieliby tea time, a my w Polsce powiemy cokolwiek, byle szybko, bo między pracą, odbiorem dzieci od rodziny albo z przedszkola, czy też nakarmieniu ich po szkole, zawsze za mało czasu. Mam nadzieję, że moje Radio 24 będzie całkiem niezłym towarzyszem tego popołudniowego pośpiechu.

Koniec wakacji nie oznacza końca dobrych rzeczy. Przed nami jeszcze sporo słońca, trochę dłuższych wieczorów i zdecydowanie dużo dobrej muzyki w moje Radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Zabrza demontaż bramownic Viatol powoduje czasowe zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Krakowa i Wrocławia. Na drodze ekspresowej S5 na odcinku między Mopfolwark a węzłem Wrocław Północ trwają prace koszenia pasa drogowego po obu stronach. Na autostradzie A18 w okolicach węzła Olszyna ze względu na kontrole graniczne i zwężenie jezdni obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

Mazowsze ma swój urok i my ten urok odkrywamy specjalnie dla Was na antenie mojego Radia 24 codziennie od 19 do 21. Wznosimy się nad mazowieckie wsie i miasta, sprawdzamy, jaka tam kryje się historia oraz legendy, a czasami to zaskakujące. Włącz radio o 19.

Urlop miał trwać długo, minął szybko, a następny zdecydowanie jest za daleko. Znamy ten problem, dlatego przynajmniej muzyki nie oszczędzamy. W Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najnowsze informacje w serwisie Moje Radio 24. Prokuratura postawiła zarzuty 20-letniemu mężczyźnie, który potrącił 15-letniego chłopca w miejscowości Zadrusz. Podejrzany został oskarżony o spowodowanie wypadku z ciężkimi obrażeniami oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia czynu, w związku z czym prokuratura zamierza wystąpić z wnioskiem o jego trzymanie w areszcie tymczasowym przez 3 miesiące. Policja zatrzymała sprawcę po tym, gdy koledzy mężczyzny rozpoznali jego samochód na nagraniu udostępnionym przez służby. W wiadomościach zagranicznych. Lawinowo rośnie liczba ofiar powodzi w Nepalu. W regionie doszło do zjawiska określanego jako śródlądowe tsunami, a specjaliści ostrzegają przed kolejnymi uderzeniami żywiołu. Wielka woda zmieła całe osady, pozostawiając ocalałych w dramatycznej sytuacji. Służby otrzymują nowe doniesienia dotyczące przebiegu powodzi oraz skali zniszczeń po uderzeniu żywiołu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi 24 stopnie Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują 21 stopni. Z kolei na południu i wschodnim krańcu kraju odnotowujemy wyższe temperatury. W Krakowie jest 24 stopnie, natomiast w Rzeszowie temperatura sięga 30 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.

24. Jest szósta. Dotarliście już do domu? Ja się zaraz będę zbierał. A przed nami między innymi jeszcze Mazowsze w dwie minuty, to za godzinkę, a potem historię wielu piosenek. Zostańcie z mojej

0: No i wakacje się skończyły, urlopy też powoli przechodzą do historii, ale spokojnie, dobra muzyka nie ma sezonu. Moje Radio 24, gramy dalej.
1: Kiedy gra?

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między węzłem Szczecin Zachód a węzłem Radziszewo, w obu kierunkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę z powodu przebudowy układu drogowego. Na drodze ekspresowej S12, na odcinku między węzłem Świdnik a węzłem Piaski Zachód, trwa remont nawierzchni i wyłączony jest lewy pas w kierunku Chełma oraz Zamościa. Na drodze krajowej DK74, na odcinku Janów Lubelski, Zamość, wprowadzono ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Lato jeszcze się nie skończyło. Po prostu przeszło z trybu wakacje w tryb korzystaj, póki możesz. I tego się trzymajmy. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.

Codziennie po 11 wieczorem pora relaksu, ale nie do końca. Nie pora na usypianie, pora na pościelowe, czyli piosenki do kochania. Takie ulubione, ale też takie, które pozwolą wam się i poprzytulać, i pomyśleć, a może zrobić coś bardziej grzesznego? Zapraszam na 23.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Prezydent Finlandii, Alexander Stubb, przekazał istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa w Europie. Stubb oświadczył, że otrzymał od Chin zapewnień dotyczących powstrzymania Rosji przed użyciem broni nuklearnej. Prezydent podkreślił jednocześnie, że prowokacyjne działania Moskwy nie muszą oznaczać przygotowań do wojny z państwami NATO. Według lidera Finlandii, głównym priorytetem Europy pozostaje obecnie wspieranie Ukrainy, a bezpośredni kontakt z Rosją jest w tej chwili niemożliwy. W kraju pojawiły się nowe doniesienia dotyczące afery Collegium Humanum miejscowość. Nieoficjalne ustalenia wskazują, że wnioski o uchylenie immunitetów dotyczą polityków różnych opcji. Śledczy badają sprawę Michała Kołodziejczaka z Koalicji Obywatelskiej w związku z podejrzeniami o uzyskanie dyplomu za pośrednictwem brokera. Kolejna osoba, Ewa Leniart z Prawa i Sprawiedliwości, jest powiązana ze śledztwem dotyczącym prezeski uzdrowiska Rymanów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 23 do 24 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Warszawie, jest sucho, a termometry wskazują między 19 a 22 stopniem. Na południu Polski panuje cieplejsza aura. W Krakowie odnotowano 25 stopni, natomiast w Rzeszowie temperatura sięga 29 stopni Celsjusza.

Minęła 19, w moje Radio 24 czas odwiedzić mazowieckie miejscowości, miasta, miasteczka i wsie. Zapraszam serdecznie.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi. Miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki przecinające błękit wody przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

0: dobrze, to w dwie minuty.
1: Zmierzamy na północ, tam gdzie mazowiecka równina zamienia się w największy sad Europy. Pod nami rozpościera się Grójec, miasto, które od stuleci żyje w rytmie kwitnących jabłoni i dojrzewających owoców. Z góry granica między zabudową a naturą niemal się zaciera. Czerwień dachów płynnie przechodzi w nieskończone rzędy drzew. Wiosną pokrywają okolice białym kwiatem, a jesienią dojrzewają w odcieniach czerwieni i złota. W centrum panoramy uwagę przyciąga rynek z klasycystycznym ratuszem. To serce historycznego układu miasta, stąd rozchodzą się ulice pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały, zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Prezydent Finlandii, Alexander Stubb, przekazał istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa w Europie. Stubb oświadczył, że otrzymał od Chin zapewnień dotyczących powstrzymania Rosji przed użyciem broni nuklearnej. Prezydent podkreślił jednocześnie, że prowokacyjne działania Moskwy nie muszą oznaczać przygotowań do wojny z państwami NATO. Według lidera Finlandii, głównym priorytetem Europy pozostaje obecnie wspieranie Ukrainy, a bezpośredni kontakt z Rosją jest w tej chwili niemożliwy. W kraju pojawiły się nowe doniesienia dotyczące afery Collegium Humanum Miejscowość. Nieoficjalne ustalenia wskazują, że wnioski o uchylenie immunitetów dotyczą polityków różnych opcji. Śledczy badają sprawę Michała Kołodziejczaka z Koalicji Obywatelskiej w związku z podejrzeniami o uzyskanie dyplomu za pośrednictwem brokera. Kolejna osoba, Ewa Leniart z Prawa i Sprawiedliwości, jest powiązana ze śledztwem dotyczącym prezeski uzdrowiska Rymanów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy opady przy temperaturze 22 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju panuje sucha pogoda. W Poznaniu termometr pokazuje 22 stopnie, natomiast w Warszawie jest nieco chłodniej, czyli 19 stopni. Na południu Polski, w Krakowie, temperatura wynosi 24 stopnie, podczas gdy w Rzeszowie odnotowujemy 20 stopni i dość silny wiatr. W zachodniej części kraju, w Gorzowie, występuje lekki deszcz przy temperaturze 24 stopni Celsjusza.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nie przypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: dni.
1: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy. Miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dzisiaj klasyk, Perfekt i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutanckiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa chcemy być sobą nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. Chcemy bić ZOMO wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed wami Perfekt. Chcemy być sobą.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych, wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24 Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Historia jednej piosenki.
2: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który

Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: Historia jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
1: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja,

za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Licz

bez włosów na plecach, wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek twojego stylu, Elwoga. A ty się spotykasz z tą, bój się Boga, Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady twojego

średniaka na gapę. Tobie też pewnie już nie piszą mandatów. 826 KPC, bezskuteczność egzekucji wszelkich po samą wieczność. Lecz tobie się uda.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

0: moje, Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
0: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
0: Słuchasz Moje Radio 24.
2: Moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do
3: moje
1: kochania.
3: Moje Radio 24. To jest Moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
3: Słuchasz
0: Moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.

0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24.
2: Pościelowe piosenki do kochania.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: moje. Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
0: To jest moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
2: Słuchasz moje Radio 24.
0: Moje Radio 24.

pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.
2: Moje Radio 24.
0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.

pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania.

pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Oh yeah.

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

24. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do kochania. Piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: Pościelowe piosenki do kochania. Moje

0: Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.

0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: Pościelowe piosenki do kochania.

0: Pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
2: Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na.
0: Pościelowe. Piosenki do
1: pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.

pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje

pościelowe. Piosenki do kochania pościelowe. Piosenki do kochania pościelowe. Piosenki do kochania. Moje

0: pościelowe. Piosenki do kochania pościelowe. Piosenki do kochania pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Moje Radio 24.
0: Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Pościelowe piosenki do kochania. Piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje

0: pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.

pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.

0: Pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
2: Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na.
0: Pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.

pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Pościelowe piosenki do kochania. Piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Pościelowe piosenki do kochania. Piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania.

pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24. Pościelowe piosenki do pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

pościelowe. Piosenki do kochania pościelowe. Piosenki do kochania pościelowe. Piosenki do kochania.

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania. Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania. Moje

Pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania. Moje Radio 24. Pościelowe. Piosenki do kochania. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania.

pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania. Moje Radio 24. Pościelowe, piosenki do pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania. Moje radio.

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24. Pościelowe piosenki do pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

0: Pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
2: Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na.
0: Pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.

0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24.
0: Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.

0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.
2: Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na.
0: Pościelowe piosenki do
1: pościelowe
0: piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.

0: Pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do
1: kochania.
0: Pościelowe. Piosenki do kochania.
2: Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na.
0: Pościelowe. Piosenki do
1: kochania.
0: Piosenki do
1: kochania.
0: Pościelowe. Piosenki do
1: kochania.
2: Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na.
0: Pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do
1: kochania.
0: Pościelowe. Piosenki do
1: kochania.

0: Pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24. Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania. Moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: Pościelowe
1: piosenki do kochania.
0: Pościelowe
1: piosenki do kochania.

pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na.
0: Pościelowe piosenki do
1: pościelowe kochania.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.
2: Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na.
0: Pościelowe piosenki do
1: pościelowe kochania.
0: Piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do
1: kochania.

pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania. Moje Radio 24. Pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania.

pościelowe. Piosenki do kochania pościelowe. Piosenki do kochania pościelowe. Piosenki do kochania.

pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Oh, yeah.

pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24.
1: Na, na, na, na, na, na.
0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Moje radio 24.
1: Pościelowe piosenki do
0: pościelowe
1: kochania.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.

pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24. Pościelowe piosenki do kochania. Piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

0: Pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
2: Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na.
0: Pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
2: Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na.
0: Pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
2: Moje radio.

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24. Pościelowe piosenki do kochania. Piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24. Pościelowe piosenki do pościelowe kochania. Piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: Pościelowe piosenki do kochania.

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

0: Pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: Słuchasz
2: Moje Radio 24.
3: Moje Radio 24. Na, na, na, na, na.
0: Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania.

0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: Pościelowe piosenki do kochania.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania. Moje radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe. Piosenki do
1: pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.

0: Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.